brak, nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy, a przecież ty dla mnie nie

0: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
1: To

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Reklama.
1: Marian, co ty
0: robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: I po reklamie.

0: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: I po reklamie.

0: rana.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
8: Zgarniasz
9: 15 tysięcy złotych!
10: Ja nie mogę!
11: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: I po reklamie.

pierwszy miłośnik sprzątania. Dawid podsiadło na błysk, ale to nie dziś, nie dziś. Będzie można zrobić porządki po weekendzie, ale teraz zaczynamy niedzielę i to jest czas na korzystanie z wakacji, bo zostały nam ich 2 tygodnie tylko. Robert Bojanowski, Lato na Maxa w RMF Max. Budzimy teraz śpiochów wspólnie z Katy Perry.

co, Bella, ten spragniony miłości chyba, no to może tak śniadanie przygotować dla swojej ukochanej, ukochanego, to taki miły gest, no i przynajmniej będzie pretekst, żeby obudzić, jak już będzie gotowe. Zresztą ja tu mam dla was bardzo skuteczną pobudkę, no bo mamy tego lata w RMF Max taki numer, który potrafi rozbudzić, wyrwać z ospałości każdego. To jest Izel i jego rewelacyjne Moving to the Sun.

0: No postarali się panowie. Nowy White z ekipą w RMF Max to coś. Jeżeli chodzi o tematy okołośniadaniowe, no to może się będziecie zastanawiać, co to jest. To coś. To mogą być algi, które naukowcy chcieliby dodawać do keczupu. Chodzi o to, żeby wzbogacić keczup o składniki odżywcze. Nie wiem, czy to będzie dobre. No, na razie tylko taki pomysł, ale gdyby ktoś już miał ochotę na glony, no to wystarczy w gorący dzień pojechać na Bałtyk. Kiedy jak nie w weekend. Ja tu glonów dla was nie mam, ale jest The Weekend. Zagram wam go dosłownie za moment w RMF Max.
1: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland Deep Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji pochodzącej.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.

krótko, ale sprawdza się również w niedzielę, Return Friday, to chciałem zauważyć, że jeszcze tylko dwa wakacyjne piątki przed nami, no i w ten najbliższy, za niecały tydzień odbędzie się kolejna impreza, Lato na Maxa, 3 dni koncertów w Krasnym Stawie, na scenie grup Sonzalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz, no pięknie się to zapowiada, Lato na Maxa w najbliższy piątek w Krasnym Stawie, no ale na razie cieszymy się niedzielą, gdziekolwiek jesteście, no i lecimy wysoko, fly high, Tobi Romeo na skrzydła.

0: 드라마. 보스 미디어 엑스퍼트 다니마.
1: 오타 다니마. 보스 미디어 엑스퍼트.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Niech mi ktoś przytuli.
2: Ja chcę jeszcze raz.
3: Nie mogę się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim.
4: Let's go.
5: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 w RMF Max.
4: Take me with you.
6: Sponsorem kanału nadawczego jest Lelek Gliwice. Dealer Skody, Volkswagena, Audi, Seata i Kupry. www.lelek.pl.
7: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
8: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
9: I o czym teraz myślisz?
5: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
15: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
0: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Klimat, Goya, Jason Derulo, Michiko. Hity na maksa. Czujecie klimat wakacji? Tak będzie jeszcze przez 2 tygodnie. Dziś, niedziela, 16 sierpnia, Dzień Latarni Morskich. Tak, jest coś takiego w kalendarzu. Może nawet komuś z was udało się zobaczyć taką latarnię tego lata. A może byliście na męskim graniu? No i jeżeli tak, to tekst piosenki nareszcie znacie. Max. Także śmiało można dołączyć do nich. Męskie granie orkiestra teraz w RMF.

pam pam to jest refren, który każdy zna i potrafi zaśpiewać i to na pewno sprawia, że jest wesoło w samochodzie, jeżeli właśnie ruszyliście za miasto albo jedziecie już w stronę domu, bo dziś skończyliście turnus, no to łączę się z wami w tym bólu, ale na szczęście wakacje jeszcze trwają. Za chwilę w RMF Max kolejna porcja bardzo dobrych wakacyjnych dźwięków. Będą m.in. Gips z Kukonem.

wspaniali są razem Ed Sheeran, Martin Garrix, który przecież w lipcu występował w Polsce. Oj, mnóstwo tych artystów było u nas latem, ale lato trwa na szczęście i czas tych wakacyjnych imprez jeszcze się nie skończył. Za niecałe 2 tygodnie odbędzie się Fire Festival na Stadionie Śląskim, a tam takie gwiazdy jak Alan Walker, Nervo, DJ Snake, Kungs oraz mnóstwo polskich artystów, no m.in. Zalia, Bledka, Kizo. Takie zamknięcie wakacji to ja szanuję. No ale na razie otwieramy niedzielę i niech wasze myśli odciągnie od roku szkolnego Faruko, bo tu czuć wakacyjną zabawę. Pepa, zgramy teraz w RMF Max, a później jeszcze nowy kajk.

0: ani orkiestra, oczywiście, to oni, któż by inny. Tutaj czuć tyle romantycznego nastroju, co w całej dwugodzinnej komedii romantycznej, a mamy taką nową w ten weekend. No tak podpowiadam, bo może chcielibyście się na chwilę schronić przed tymi temperaturami w klimatyzowanej sali kinowej. Mówię o filmie Tylko jedna noc. To jest amerykańska komedia romantyczna, opowieść o dwójce singli szukających drugiej połówki, w rolach głównych Callum Turner i Monica Barbaro. Premiera tego weekendu w naszych kinach, a za chwilę w RMF Max też jeszcze całkiem świeże Fire Fire i Shimza. RMF Max.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.

0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Mega,
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa! Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grubson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane Lato na Maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.
11: I po reklamie.

0: prawda, że idealne do śniadania, Bossa w RMF Max. O muzyczne menu to ja zadbam, no ale to, co na talerzu, no to już sami musicie ogarnąć. No chyba, że macie tam w domu ochotnika, no to pozostaje życzyć smacznego. A gorzej, jak nie ma chętnych i słyszycie, sorry papi, musisz zrobić sam. No to tak to każdy potrafi, a najbardziej Becky G i zaśpiewa za chwilę w RMF Max. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
3: Zapraszam, Ewa Swoboda.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
7: Największe nazwiska muzyki elektronicznej tego lata tylko na Fire Festival w Chorzowie. Alan Walker, DJ Snake, Dimension, Elder Brook, Netsky i wielu innych. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Alexa, David Guetta pomagają wam się rozruszać w niedzielę. Żeby nie zmarnować tej pięknej niedzieli, żebyście później nie żałowali, że tyle fajnych rzeczy można było zrobić. Robert Bojowski, dzień dobry wszystkim, którzy teraz dopiero zaczynają dzień. To co, szybki spacer do lodówki, śniadanie z Lerkiem Innowatorem, a później ruszamy w świat. RMF.

0: kto by się spodziewał, Swedish House Mafia razem z Lil Kelly, rewelacyjnie im to wyszło. Takie muzyczne niespodzianki są naprawdę fajne, a mamy też nowości filmowe na wakacje, wrócimy jeszcze do nich dziś w RMF Max, bo sporo premier w ten weekend, a za moment kolejny dobry numer, który może sprawić, że ta niedziela będzie jeszcze przyjemniejsza. To będzie Temple City. RMF Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 milionów 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
11: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
13: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
12: Euro.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: jeżeli dobrze liczę, to ten numer za 3 lata będzie miał pół wieku, ale pierwotna wersja miała trochę inne tempo, także przez te lata nie zastarzał się, tylko mocno odmłodniał. Ring My Bell w RMF Max. Drugą młodość dostanie też program CPN, obniżający ceny paliwa. No i jutro olej napędowy może kosztować nie więcej niż 7,37 zł. Wywindować ceny do ponad 8, żeby później kierowcy się z tych 7,37 cieszyli, to dobrych speców tam mają. Muzyczne paliwo w wakacyjną trasę macie na szczęście od nas bez opłat. Za chwilę bardzo wysokooktanowa Raj w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: Turyści w Tatrach, jak komuś jest gorąco, to wchodzą sobie do tatrzańskich stawów. Tylko problem jest taki, że tego robić nie wolno. Nie można tego robić nie tylko u nas, ale też nie można tego robić po słowackiej stronie. U nas można dostać 1000 zł mandatu, po słowackiej stronie 300 euro.
4: Także po przeliczeniu, jeśli już ktoś koniecznie chce się wykąpać, ktoś chce się schłodzić, to trochę to nie wychodzi po naszej stronie.
5: Ale jednocześnie przypominamy, że jak nalewacie sobie wodę do butelki z potoku na dole, to ktoś na górze akurat może mieć nogi.
3: Taka woda spod samiuczkich stópek.
2: Hej!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz. To 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: I po reklamie.

Warszaw Max, no czekamy na koncerty Darii z utęsknieniem. Długą przerwę sobie zrobiła, no ale nie mamy pretensji, niech tam nabiera sił. Zresztą kto z nas nie chciałby móc sobie pozwolić na ponadroczny urlop. Cieszmy się z tych standardowych wakacji. Jeszcze 2 tygodnie. No i kolejny wakacyjny hicior się pojawi. Jeszcze pachnie nowością. Silva Bampa właśnie teraz w RMF.

0: Magnetic Nations jeszcze przed 11 w RMF Max. Tak, to już ta godzina. Czas nie poczeka, szczególnie w wakacje. W weekend płynie szybko. Gibbs i Igo to już się chyba nawet mentalnie przygotowali na koniec wakacji. Ostatni dzień lata w ich wykonaniu za moment w RMF Max.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: Upał? Mamy na to sposób. Baseny, wodne atrakcje i chwila relaksu w Aquadromie. Skorzystaj z nowego biletu 3-godzinnego i spędź czas tak, jak lubisz. Aquadrom. Lato zaczyna się tutaj.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

to już nam się niedziela rozpędziła. Dub Dogs, How Does It Feel w RMF Max. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że o tej porze to już was zastałem w drodze na spacer, na jeździe w kierunku natury, w jakieś fajne miejsce, żeby tego dnia nie zmarnować po prostu. 2 tygodnie wakacji zostały. No to w trasę teraz bardzo dobry, wakacyjny, ale Farben od RMF Max.

0: Sienkiewicz w RMF Max. Nie mówię tak, nie mówię nie, chociaż mam nadzieję, że wy będziecie bardziej zdecydowani, jeżeli ktoś z domowników będzie was dziś wyciągać, żeby ruszyć się z domu. No a na co, to niebawem wam podpowiem, bo dobre premiery kinowe mamy w ten weekend i dobra muzyka na wakacje w RMF Max. Najlepsza. Za chwilę Goja i Jason Derulo.
1: Reklama. Mega, co ty robisz?
2: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
5: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115. KUKE 2115. New Problem, Reto i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz. To 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: niesamowicie dobrą robotę zrobił Hiżel tym numerem Hicior Wakacji, Moving Too Fast i kinowe hity. Nowości w ten weekend i kolejna z nich to Historie równoległe.
1: Les gens se comportent plus comme ça aujourd'hui.
0: Świetna obsada, Vincent Cassel, Catherine Deneuve. Bohaterka filmu zaczyna podglądać mieszkających naprzeciwko braci i ich tajemniczą, piękną przyjaciółkę, ponieważ szuka inspiracji do nowej powieści. No to cały czas jest podglądanie. To nie jest jedyny wątek tego filmu. Jak potoczy się dalej ta historia, możecie dziś przekonać się w kinie. Historie równoległe to jedna z premier tego weekendu, no ale nie tylko to, co nowe jest fajne. No weźmy na przykład Denzela. No i kto się powstrzyma, żeby razem z nim teraz nie zaśpiewać? Pump it up. Są wakacje, nie ma co się krępować.

0: The Weeknd w RMF Max, The Weeknd w kalendarzu. To wszystko się zgadza. No to pozdrawiam wszystkich, którzy w ubiegłym tygodniu byli na jego koncercie, a przypominam, że jeszcze w tym miesiącu na Stadionie Śląskim wystąpią takie gwiazdy jak Alan Walker Kangs, DJ Snake czy Nervo. Fire Festival już za niecałe dwa tygodnie. No, wakacje trwają. No to za chwilę kolejny wakacyjny hicior w RMF Max. David Guetta za Lokiem was rozruszają. RMF Max.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
15: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
16: Pora na wakacje?
15: Pora na hybrydę z rabatem.
17: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
18: I po reklamie.

0: randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Miu i Zaria. Nigdy się nie znudzą i musicie wiedzieć, że oni też pojawią się 28 sierpnia na Fire Festival. Piękny finisz wakacji nam się szykuje. A kto pojawi się po 12 w RMF Max dzisiaj? Oj, niezły skład artystów tu czeka. Będą Martin Garrix z Edem Sheeranem, no i Maroon 5 też zagrają. Max.
1: Reklama. Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
9: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycję Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.

0: Shakira przypomina, jak niektórzy chcieli rozstrzygać wyniki meczów na mundialu, po prostu daj, daj. No ale dzisiaj to wszyscy bierzemy, ile się da, z tej niedzieli, no bo drugiej takiej samej już tego lata na pewno nie będzie. Robert Majowski, Lato na Maxa, zapraszam na kolejną godzinę przy RMF Max. A teraz i dla dużych, i dla małych. Kukę!
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i gdzie le-

0: może teraz w wakacyjnej trasie. No Harry Styles też. Trasa koncertowa trwa, chociaż akurat tym razem nie ma na niej Polski, ale może następnym razem. Dawid Podsiadło dla równowagi koncertował tylko w Polsce, ale on gromadzi na stadionach tyle ludzi, że po co mu więcej? Aż się dziwię, że ma czas na sprzątanie. Na błysk z Dawidem za chwilę w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od

0: Odkryj magiczny świat Energylandii parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.
3: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycję Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: MF Max. Śląsk 88.1 FM. If you love me, let me hear you.

0: zwariował na punkcie tego numeru. Armin van Buuren, Sasha, Everlasting w RMF Max. Normalnie ciary. I pewnie nie zabraknie tych dreszczy również podczas koncertu Flato na Maxa. Przypominam, Krasny Staw w przyszłym tygodniu i 3 dni ze wspaniałymi artystami. Grup Sądzalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz. Jeszcze raz wspólnie będziemy mogli pobawić się tego lata. A co powiecie na niedzielną zabawę z Danym? No, mam nadzieję, że macie takie nastawienie dzisiaj. A czemu nie? Dany za moment w RMF Max, a później jeszcze nowy Axwell będzie. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Bo w media ekspert taniej ma. O tak, taniej ma.
2: W media ekspert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Niech mi ktoś przytuli.
2: Ja chcę jeszcze raz.
3: Nie mogę się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim.
4: Let's go.
5: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 w RMF Max.
4: Take me with you.
6: Sponsorem kanału nadawczego jest Lelek Gliwice. Dealer Skody, Volkswagena, Audi, Seata i Cupry. www.lelek.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Szukasz pomysłu na weekend albo wakacje? W aplikacji Śląskie znajdziesz wydarzenia, koncerty, festiwale, atrakcje i wakacyjne zniżki do ciekawych miejsc w województwie. Śląskie. Pobierz dziś, odkrywaj codziennie.
10: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
11: Zapraszam, Natalia Bukowiecka.
12: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
13: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

jest z Dodą. No nie widziałem, żeby Doda, tak jak inne celebrytki, wrzucała ostatnio jakieś fotki, takie wiecie, typu Malediwy czy inne bajeczne miejsce. No może doszła do wniosku, że Polacy mają wystarczająco dużo stresów, po co ich jeszcze bardziej wkurzać. Doceniam. Wy, mam nadzieję, docenicie nowego Alexa Warrena. To właśnie on teraz w RMF Max. Tytuł idealnie pasujący do podróżowania, na przykład pociągiem w czasie wakacji, Passenger, a później jeszcze Gordo w bardzo wakacyjnym klimacie się pojawi.

0: Bardolo, koloko. No to się nam wakacyjny klimat zrobił. Taki dziś będzie przez dalszą część dnia w RMF Max. Za chwilę pojawi się tu Justyna Borycka. Wakacyjna hit strefa po 13. Robert Wojanowski, życzę udanej niedzieli, dobrej zabawy na resztę wakacji. Na razie, pa. RMF Max.
1: Reklama.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120.
7: Tak zakręconej loteriady.

0: Karniej nagrody. Borys Szyc.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.

Gips, Kukon i Jonathan w RMF Max, a Gips wczoraj grał w strefie 57, gdzie wysyłaliśmy was przez cały tydzień, więc kto był? Proszę się pochwalić. Odpalacie Messengera i piszecie do RMF Max. Głosówki też chętnie przyjmę, bo właśnie tak jesteśmy w kontakcie w wakacyjnej hit strefie. Cześć, po 13:00, tutaj Justyna Borycka. RMF Max. Gramy bęgery na weekend. Let's

0: Cały czas ciary. To jest ATB i You're Not Alone w RMF Max. No, czysta przyjemność grać wam takie bangery w wakacyjną niedzielę, ale będą też nowości, bo za chwilę Temper City z numerem Self Aware. To jest ich pierwszy singiel, który od razu wybił się na listach przebojów, mimo że sam zespół to już istnieje 5 lat prawie. Ale właśnie, na to pierwsze dobre czasem trzeba poczekać. Sprawdźcie, Self Aware za chwilę.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Summertime.
3: W weekend latem gramy tak. I mamy nadzieję. Lato na Maxa Weekend. W sobotę i w niedzielę już od 8 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała. Ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycję Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz. A rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
9: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: informacji po reklamie.
1: Na rower,
2: na koncert,
3: na spacer.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Fire, fire to Shimza w RMF Max i to się zgadza. Dzisiaj naprawdę jest ogień. No tak przynajmniej w 3/4 kraju z tego co widzę, bo dzisiaj centrum, wschód i południe z naprawdę potężnymi upałami, miejscami nawet 36 stopni wskazują termometry i to jest właśnie ten najgorętszy moment dnia, więc uważajcie na siebie, dzisiaj butelkę wody przy sobie trzeba mieć, no i koniecznie czapkę na głowę, a najlepiej to szukać miejsc raczej zielonych, przyjemnych, nad wodą, bo beton jeszcze długo ten gorąc będzie oddawał, więc zabierzcie ze sobą RMF Max i lećcie w naturę.

0: to jest banger. Rihanna i S&M w RMF Max. Tam, gdzie upał, to raczej polecam spokojne ruchy dzisiaj uskuteczniać, ale na północy i zachodzie kraju, gdzieś nad morzem, można trochę potańczyć i poszaleć. To jest wakacyjna hit strefa i lato w pełni w RMF Max, a Rihanna podobno szykuje jednak nową płytę. A$AP Rocky, jej partner życiowy, zapowiedział, że jeszcze w tym roku nowa muzyka od Rihanny ma się ukazać. Podobno prace w studiu trwają, no ale to tylko tyle, co na razie wiemy. Jak będzie więcej szczegółów, to oczywiście damy znać w RMF Max, bo tutaj jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi muzycznymi nowościami. No i gramy doskonałe numery na lato. Bibi Rexha i David Guetta za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.

0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Największe nazwiska muzyki elektronicznej tego lata tylko na Fire Festival w Chorzowie. Alan Walker, DJ Snake, Dimension, Elder Brook, Netsky i wielu innych. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
2: Marian,
3: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Podologia, fryzjerstwo, higienistka stomatologiczna. Bytomski medyk oferuje wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia. Ucz się bezpłatnie, bez matury, w każdym wieku. Zapraszamy do medyka w Bytomiu na ulicę Wrocławską 120.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz. To 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Dawna, to wiem.
1: Pięknie płynie kolejne lato z Męskie Granie Orkiestra, tym razem w składzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, no i oczywiście oni wszyscy i cała masa gwiazd polskiej sceny na finale Męskiego Grania się pojawi, to już za tydzień w Warszawie w weekend 21-22 sierpnia. No będzie mocna impreza, ale przyznam, że konkurencja też jest spora, bo tych muzycznych wydarzeń za tydzień szykuje się naprawdę dużo. O tym opowiemy po 14, więc bądźcie blisko RMF Max.
2: Reklama.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Upał? Mamy na to sposób. Baseny, wodne atrakcje i chwila relaksu w Aquadromie. Skorzystaj z nowego biletu 3-godzinnego i spędź czas tak, jak lubisz. Aquadrom. Lato zaczyna się tutaj.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz. A rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego terasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Clean Bandit i Zara Larsson w RMF Max. Nie chciałabym nikogo specjalnie straszyć tą informacją, ale kochani, od dzisiaj do końca wakacji zostało nam już tylko 15 dni. Nieco ponad 2 tygodnie. Mało czasu, ale wolałabym, żeby ta informacja nas po prostu bardziej zmotywowała do tego, żeby wykorzystać nadchodzące dni najbardziej jak się da. Kilka ciekawych propozycji będę podrzucać w wakacyjnej hitstrefie, więc bądźcie blisko. A o ostatnim dniu lata, który nieuchronnie się zbliża. Za chwilę Gibbs, Ego i For Money. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Mega
1: co ty robisz?
2: Wabia okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Tylko kochaj mnie. To jest nowy numer od Zali w RMF Max. No ta dziewczyna ma naprawdę pracowite lato. Nie dość, że w składzie męskie granie orkiestra, no to jeszcze koncerty na innych wydarzeniach. Tylko w ten weekend, 14 sierpnia, Zalia grała na Od Nowa Festival w Kielcach. Wczoraj w Strefie 57 w podkrakowskich Przytkowicach, gdzie wysyłaliśmy was w ubiegłym tygodniu. A 28 sierpnia Zalia będzie też na Fire Festivalu w Chorzowie. I to jest teraz ważna wiadomość. Na Fire Festival też mamy dla was bilety i będziemy je rozdawać już od jutra w RMF Max, więc słuchajcie uważnie, sprawdzajcie nasze social media i bawcie się dobrze na sam koniec wakacji. RMF Max.
1: Reklama. Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlenchargepl. Orlen z energią.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.
4: Szukasz pomysłu na weekend albo wakacje? W aplikacji Śląskie znajdziesz wydarzenia, koncerty, festiwale, atrakcje i wakacyjne zniżki do ciekawych miejsc w województwie. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolni swój czas.
8: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
9: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

Dobry vibe na chillową niedzielę w RMF Max. Anna na klapie, Supergirl za nami, a tymczasem na południe kraju się kierujemy, bo tutaj atrakcja, która przyciąga Słowaków. Polski kurort, który przypomina naprawdę egzotyczne miejsca zwane polskimi Maldiwami. Chodzi o Park Grudek i znajdujący się na jego terenie zbiornik Wydra w Jaworznie na Śląsku. I tutaj właśnie Słowacy w te wakacje naprawdę w dużej liczbie przyjeżdżają, zachwycają się i mówią, że no po co płacić za all inclusive w Egipcie, jak można przyjechać do Grudka. Faktycznie piękne miejsce, które jednak w tym roku musiało się też mierzyć z suszą, więc nie zawsze wody było dużo i była turkusowa, ale jest szansa, że na jesieni, kiedy drzewa już zaczną żółcić liście, to będzie tutaj naprawdę pięknie. Więc jak już rok szkolny się zacznie, no to przynajmniej jest pomysł na weekendową wycieczkę, żeby smak wakacji jeszcze przez chwilę poczuć.

0: Jeszcze przed trzecią w RMF Max grają Kukę 2115 i Kubi Producent. To numer Wszystkie noce są samotne, ale mam nadzieję, że w te wakacje jeszcze dużo pięknych spotkań przed wami. Za chwilę spotkanie z Davidem Guettą, Alokiem i Stick Figure. To jedna z ciekawszych współprac z tych wakacji. Run, Run River, trochę podkręcimy tempo, więc bądźcie blisko RMF Max.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Niech mi ktoś przytuli.
5: Ja chcę jeszcze raz.
6: Nie mogę się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim.
7: Let's go.
8: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
7: Take me with you.
9: Sponsorem kanału nadawczego jest Lelek Gliwice. Dealer Skody, Volkswagena, Audi, Seata i Kupry. www.lelek.pl.
10: Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.
11: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz. A rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: dobre latino robi lato w głośnikach. Topiki Becky G, Sorry Papi za nami w RMF Max, a to jest wakacyjna hit strefa. Jeszcze do 17 tutaj Justyna Borycka. Cześć ponownie. Max.
1: Urlop jest, albo go nie ma. A lato jest cały czas. Lato na maksa.
0: Jak wam leci? Wakacyjna, upalna w większości kraju niedziela? Dajcie znać. Messenger RMF Max do waszej dyspozycji. Czekam na wiadomości, głosówki albo zdjęcia. No a tymczasem gramy trochę tak chłodniej. Jonathan Liwka i PZ.

0: Uwielbiam tę dziewczynę. To już w zasadzie legenda reggaetonu. Karol G. Si antes te hubiera conocido za nami Ferem w Maxi. To jest numer, który już dobrze znacie. Ale jeśli lubicie i macie ochotę na więcej, to Karol G właśnie wydała nową płytę, która nazywa się No me arrepiento de sentir tanto, co w naszym kąciku hiszpańskojęzycznym i tak naprawdę też oznacza nie żałuję, że tak wiele czuję. Bardzo osobista płyta, na której gościnnie pojawiają się Bruno Mars, Drake, Greg Gonzalez czy Rusowski, więc warto sprawdzić w wolnej chwili. No, RMF Max cały czas gra wakacyjnie. Temper City z numerem Self-Aware za chwilę.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lice w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.

1015 New Problem Reto i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!

0: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Śląsk 88.1 FM.

Dawid Podsiadło i Na Błysk w RMF Max. Mam nadzieję, że ten numer nikogo nie zachęcił do tego, żeby teraz wyciągnąć odkurzacz i cokolwiek robić. Absolutnie, jest zakaz. Jest niedziela, dzisiaj leżymy, odpoczywamy, szczególnie jeśli po pierwsze macie urlop, a nawet jak nie macie, to weekend jednak tą namiastką urlopu w wakacje jest, więc proszę leżeć, nic nie robić i bawić się dobrze z Pitbullem i Jennifer Lopez w RMF Max.

0: Włoskie wakacje mamy w domu. To Italo Disco w RMF Max. Idealnie na niedzielne, wakacyjne popołudnie. A piękny plan na lato jeszcze u Weroniki.
1: Z Warszawy jadę z przyjaciółmi do Giżycka i tam jedziemy na żagle po jeziorach. A jakie miasteczka i porty tam odwiedzimy, to już jedna wielka niewiadoma.
0: I takie przygody bardzo lubimy. Jak wam leci ta niedziela? Dajcie znać. Messenger RMF Max. Można wysyłać zdjęcia, pisać albo nagrywać głosówki. RMF Max.
2: Reklama. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz. To 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: Śląsk 88.1 FM.

0: To jeden z największych hitów tych wakacji. Fukej i Vito Bambino, zabiorę cię tam w RMF Max. Nie będę ukrywać, chętnie bym cię teraz zabrała na działkę do Sandry, która napisała na Messengerze RMF Max, wysyłając zdjęcie. No wygląda to wszystko naprawdę pięknie. Leżaczek, słoneczko, chłodne napoje. No po prostu doskonała niedziela. Po 16 też będzie super, to jest wakacyjna hit strefa. Bądźcie blisko RMF Max. RMF Max.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zostań technikiem z medykiem. Zdobądź zawód technika elektroradiologa, technika sterylizacji medycznej, asystenta osoby niepełnosprawnej. Bez matury, w każdym wieku, bezpłatnie. Zapraszamy do bytomskiego medyka przy ulicy Wrocławskiej 120.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz. A rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
16: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
17: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

Wszystko się zgadza, bo to jest wakacyjna hit strefa. Jeszcze do 17:00 tutaj Justyna Borycka. Super tak spędzać się z wami niedzielę, bo w głośnikach przecież same bęgery. Sibyl i Magic Symphony teraz.

0: Got to Love You to Sean Paul w RMF Max, chociaż w moich uszach to zawsze będzie kancelaria, nie mam pojęcia dlaczego, ale po prostu tak już zostanie. To są wakacje, wakacyjna hit strefa w RMF Max i już niebawem, no ostatni już przystanek na trasie Lata na Maxa, dokładnie za tydzień. Krasnystaw, tutaj się widzimy, 21 sierpnia Grupson i Zalia, 22 sierpnia Grzegorz Chyży i Trzech Króli, a 23 sierpnia Maryla Rodowicz. No jeśli tego nie było w waszym bingo na te wakacje, to jeszcze możesz zaliczyć taką imprezę. Krasnystaw, tam ostatnie lato na maksa, totalnie za free można przyjechać i przeżyć najlepszą imprezę tego lata. RMF Max.
1: Reklama. Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego terasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Mega okazje, a do tego turbo rabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje?
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

Jest moc. Alan Walker i Ava Max to Fate w RMF Max i myślę, że też idealny soundtrack pod to, co pewnie teraz dzieje się w tych najtłumniejszych miejscach w Polsce. Zakopane, nad morzem, na plażach też tłumy, ale nie tylko tam, bo też Karpacz. Karkonosze przeżywają oblężenie w ten weekend. 99% miejsc noclegowych zajętych według danych karkonoskiej organizacji turystycznej. No dużo nas i w kolejce na górskie szlaki trzeba się ustawiać, no ale chyba lepiej tutaj niż gdzieś w galerii handlowej. Także patrzymy tylko na dobre strony.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cupra. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
3: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Dobra energia od Dawida Podsiadło w RMF Max. To, co masz ty, a ty możesz mieć bilety na Fire Festival. Stadion Śląski w Chorzowie, 28-30 sierpnia. Wtedy impreza, na której pojawią się m.in. Bedo S2115, Alan Walker, Andy Dust, Bledka, Kungs i DJ Snake. Naprawdę będzie się działo, a bilety u nas do zgarnięcia już od jutra. Tymczasem wakacyjnie, Portugal The Man i Feel It Still w RMF Max.

0: Żegnać się takim klasykiem to jest czysta przyjemność, więc idę wsiąść w autobus i patrzeć się smutno przez szybę. Eminem i Lose Yourself na koniec wakacyjnej hit strefy dzisiaj w RMF Max, ale za chwilę Max Reels i Piotrek Ambroży, więc nie odchodźcie daleko. Justyna Borycka za dziś. Wielkie dzięki, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz do 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Psst. Słyszałeś, co mówią na Śląsku? Szkoła Pascal otworzyła się w Katowicach i w Bielsku-Białej i całkowicie zmienia zasady gry. Zapomnij o nudnej teorii. Tutaj wybierasz konkretne kierunki medyczne, poszukiwane zawody i praktyczne kursy, które dają realne perspektywy. Gotowy na krok w stronę lepszej przyszłości? Wejdź na pascal.edu.pl i sprawdź szczegóły. Pascal. Więcej niż szkoła.
9: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
10: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Śląsk 88.

Wow, opa, wuj, wow, op. No kto powiedział, że trzeba używać całych słów, żeby był hicior, prawda? To pik Becky G i Sorry Papi, to w RMF Max. Ja nazywam się Piotr Ambroży i witajcie w mojej bajce. Może odpoczywacie sobie po obiadku, żeby tam się wszystko ułożyło, a może jesteście w trasie, a może robicie coś kompletnie innego. Tam wszędzie jest RMF Max razem z wami, a teraz Wiktor Waligura.

0: Music. Mama say, mama say, mama say. Utwór o tym, że matka mówiła. Matka mówiła, żebyś za niego nie wychodziła. Matka mówiła, żebyś na studia poszła. O tym jest ten utwór. Rihanna i Don't Stop the Music. Ale moi drodzy, są ważniejsze rzeczy, bo dzieje się coś dziwnego. I chyba będę musiał budować arkę. Wszystko wam powiem już za chwilę. Ale wcześniej m.in. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
2: mega,
1: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Największe nazwiska muzyki elektronicznej.

wielu innych. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to fajer!

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: drugi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Maxa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To Fuko i Liwka, chcę więcej w RMF Max. A słyszeliście, że ostatnio jeżozwierz był widziany w okolicach Warszawy? I to nie jeden, moi drodzy, tylko aż 3 w odstępach czasu. Udało się jak do tej pory złapać tylko jednego z tych największych gryzoni świata. Bo to jest tak, że jak zaczęły pojawiać się dziki w miastach, to niektórzy myśleli, że to guziec. Wiecie, taka świnia z Afryki. Więc jeśli ktoś wam powie, że widział jeżozwierza, to zadajcie mu pytanie.
1: Jakiego jeżozwierza?
2: Takiego dużego jeża.
1: Grucha, czy to naprawdę jesteś taki tępy? W tym kraju nie ma takich zwierząt. Jest żubr, bóbr, lis, koń. Wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce.
0: Max! Najlepsze jest to, że legalnie można hodować jeżozwierza w Polsce. Jakby moja to usłyszała, to by było: tak, jaki słodki, będziemy mieć jeżozwierza w domu. Tak, na pewno.

0: No proszę przyznać się, kto śpiewał? A? To nic złego. Ja normalnie na tym już zdarłem kilka razy gardło. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. My gramy tak, że gardło można zdzierać. Za chwilę Bibi Rexa, David Guetta.
1: Reklama.
2: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
3: Uwaga rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: I po reklamie.

0: wypad nad wodę.
1: Jak w wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM. Baby, I'm a fireball.

0: utwór, który pobudza mojego wewnętrznego wilka, aż chce się zawyć, ale nie będę tego robił spokojnie. Turn the Light Off w RMF Max, a już za chwilę świeżynka, no ale tak nie do końca, bo utwór, który dobrze znacie, Self Aware od Lumix, ale teraz właśnie będzie od Temper City. Wydaje mi się, że będziecie zachwyceni, dlatego warto zostać z RMF Max.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz. A rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
10: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
11: Sanostol.
12: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama, ty masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
1: Cena

0: ależ to daje kopa. Alabama ten i Moonlight, utwór, który działa jak defibrylator, daje wstrząs i powoduje, że człowiek wstaje z letargu, ale u nas tego więcej. Ja nazywam się Piotr Ambroży, a już za chwilę Kizobletka i taksi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Toxic, Britney Spears, czyli piosenka o twoim byłym albo twojej byłej, moi drodzy. Tak wam właśnie gramy w RMF Max. Wiecie, że kiedyś, wiecie to, pewna kobieta widziała twarz, buzię widzę, w tym tęczu. A wiecie, co widziała ostatnio kobieta będąc koło Polanicy Zdroju? Nie wiecie, to za chwilę wam powiem.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice, ulica Portowa 2, www.lelek.pl.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
0: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycję Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz. A rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
10: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
11: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Na wyjazd.
14: Na słońce.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Lanberry Trips, dzięki, że jesteś. No i tak, serio, dzięki, że jesteś. Bez was to w ogóle nie miałoby sensu. A tak mogę powiedzieć na przykład wam, że ostatnio sporych rozmiarów kota dostrzegła kobieta pomiędzy Szczytną a Polanicą Zdrojem i powiadomiła o tym służby. Jej zdaniem była to puma. No, kobieta normalnie pumę zobaczyła koło Polanicy. I kochani, ja nie wiem, co się dzieje. Bo dzisiaj mówiłem o jeżozwierzu w okolicach Warszawy. Rekin olbrzymi pojawił się koło naszych sąsiadów na Morzu Bałtyckim, a ostatnio jeszcze też wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. Coś się dzieje, ludzie! Już nie mówiąc, że dziki stały się bardziej miejskie niż gołębie, prawda? Zaraz w Polsce będziemy mieć safari.
1: Max. Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Psst, słyszałeś, co mówią na Śląsku? Szkoła Pascal otworzyła się w Katowicach i w Bielsku-Białej i całkowicie zmienia zasady gry. Zapomnij o nudnej teorii. Tutaj wybierasz konkretne kierunki medyczne, poszukiwane zawody i praktyczne kursy, które dają realne perspektywy. Gotowy na krok w stronę lepszej przyszłości? Wejdź na pascal.edu.pl i sprawdź szczegóły. Pascal. Więcej niż szkoła.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit.
1: I po reklamie.
13: This is what it feels like.
14: Jak wakacje last minute. Jak wypad nad wodę.
15: Jak śmiganie na żagle.
16: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Utwór, który jest lekki niczym pianka. Dua Lipa, Dance the Night w RMF Max. Ostatnio jej fani byli zaniepokojeni, bo Dua Lipa ma taki cykl, poleca różne książki i świeżo po ślubie poleciła książkę o kryzysie małżeńskim. Ale wiecie, no może to nie jest związane. My na pewno gramy tak, że można się zakochać i to od pierwszego usłyszenia, bo już teraz... RMF Max. Pan, którego dobrze znacie, Tobi Romeo i Fly High, proponuje zrobić trochę głośniej.

0: Ja za to jestem trzy razy na tak. Kasperczyk, witam Bambino i mam talent w RMF Max. Wy wiecie, że już pierwsze bociany odleciały do ciepłych krajów? Aj, to teraz to już pójdzie. Zaraz rozpoczęcie roku szkolnego. Studia, pumpkin spice latte, wszystkich świętych, Mikołajki, Last Christmas, Boże Narodzenie, Nowy Rok, no i ferie. Dajcie spokój, ale nie uprzedzając faktów. Jest lato, cieszmy się tymi ciepłymi nocami i w ogóle słonecznymi dniami. Już za chwilę u nas Hurzel, Moving to the Sun.
1: Reklama.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Zostań technikiem z Medykiem. Ucz się zawodu technika usług kosmetycznych i technika masażysty. Zdobądź nowe perspektywy. Bezpłatnie, bez matury i ograniczeń wiekowych. Bytomski Medyk zaprasza na ulicę Wrocławską 120.
4: Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz. A rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
11: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
12: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

Śląsk 88.1 FM.

przy takich temperaturach i przy takich brzmieniach to człowiek nie musi wyjeżdżać na All Excuse Me gdzieś do Hiszpanii. Po prostu zostaje w Polsce i oszczędza. Jason Derulo, Melody Michiko. Ja nazywam się Piotr Ambroży, a za chwilę męskie granie.

Jej głosu naprawdę nie da się pomylić z żadnym innym. Ellie Goulding, Illinium i Don't Want Your Love w RMF Max. A za chwilę powiem o najdziwniejszych tłumaczeniach przed policją. Będzie też m.in. Shakira, dlatego bądźcie z RMF Max.

zastąpiony Dawid Podsiadło i jego Na Błysk w RMF Max. Jak jesteście w trasie, to uważajcie na drogach. Pamiętajcie naprawdę, żeby nie używać telefonu podczas jazdy. W Polsce grozi za to mandat w wysokości 500 zł i 12 punktów karnych. I ostatnio a propos, kobieta z Włoch używała telefonu podczas prowadzenia, została złapana, a później zaskarżyła mandat i skierowała sprawę do sądu, twierdząc, uwaga, że nie miała w ręku telefonu. Ona miała w ręku plaster smażonej cukinii. I pytanie, czy ktoś z was próbował się dodzwonić kiedyś dzwoniąc z cukinii? Z jabłka to tak, ale z cukinii?

0: Yep, please stand up. The Real Slim Shady w RMF Max to Eminem oczywiście. I z nami żadna długa droga nie jest taka straszna. My dokładamy jeszcze do pieca. Za chwilę między innymi Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit.
17: Idziemy do Żabki po promocję?
18: Przecież byliśmy wczoraj.
17: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
18: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
19: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz. To 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Tame Impala i Dracula. Na pewno lubi krwiste kawałki. Tak mi się wydaje. Takie wiecie, samo mięso. Piotrek Świderski za chwilę mnie tutaj zastąpi i rozpocznie Max Party Mix, aż się będzie dymić spod płyt. Moi drodzy, dziękuję pięknie, Piotr Ambroży i do usłyszenia. RMF Max.
1: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Niech mnie ktoś przytuli.
5: Ja chcę jeszcze raz.
6: Nie mogę się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim. Let's go.
7: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 w RMF Max. Take me
8: with you. Sponsorem kanału nadawczego jest Lelek Gliwice. Dealer Skody, Volkswagena, Audi, Seata i Kupry. www.lelek.pl.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
11: He's psycho.
10: Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
16: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
17: Psst, słyszałeś, co mówią na Śląsku? Szkoła Pascal otworzyła się w Katowicach i w Bielsku-Białej i całkowicie zmienia zasady gry. Zapomnij o nudnej teorii. Tutaj wybierasz konkretne kierunki medyczne, poszukiwane zawody i praktyczne kursy, które dają realne perspektywy. Gotowy na krok w stronę lepszej przyszłości? Wejdź na pascal.edu.pl i sprawdź szczegóły. Pascal. Więcej niż szkoła.
18: I po reklamie.

0: No to jesteśmy już po 20 w RMF Max, niedziela i wakacyjne Max Party. Kolejna odsłona naszego imprezowego miksu. Dzisiaj w składzie Piotrek Świderski plus DJ Rafmix. Witamy serdecznie i zapraszamy do północy. Same imprezowe sztosy.
1: Nad morzem, nad jeziorem, na działce, przy remoncie, w pracy. Włącz sobie lato. Lato na maksa.
0: Nasz kolejny set rozpocznie D.O.D., a także Easy Bizu z kawałkiem Careful. Później będzie też Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Nawet Sanach ze swoim szampanem tak przy niedzieli w specjalnym edicie Roberto Bedrosa się zjawi. Zostańcie z nami i dajcie głośniej koniecznie.

0: Tego pięknego wieczoru również będziemy odświeżać i wspominać te największe sztosy, które kiedyś królowały, ale dzisiaj również dają radę na imprezowych parkietach. Velvet Fix Me to przed momentem w RMF Max, a za chwilę kolejna mieszanka wybuchowych hitów na Maxa. Będzie m.in. Kaigo, będzie także Tymek, no i nowość od Sylwy Bempa. Zostańcie koniecznie.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Niech mi ktoś przytuli.
6: Ja chcę jeszcze raz.
5: Nie mogę się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim.
7: Let's go.
8: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 w RMF Max. Take me with
9: you. Sponsorem kanału nadawczego jest Lelek Gliwice. Dealer Skody, Volkswagena, Audi, Seata i Kupry. www.lelek.pl.
10: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
11: Nie wierzę!
12: 15 tysięcy złotych!
11: Gratulacje!
13: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
14: Casa de Palma.
10: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
14: SMS-u treści Max na numer 7327.
10: Koszt 3,69.
14: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
16: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
17: I o czym teraz myślisz?
10: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
19: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
20: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid.
21: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
23: Marian,
22: mega,
23: co ty robisz?
22: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
25: Słyszałeś, co mówią na Śląsku? Szkoła Pascal otworzyła się w Katowicach i w Bielsku-Białej i całkowicie zmienia zasady gry. Zapomnij o nudnej teorii. Tutaj wybierasz konkretne kierunki medyczne, poszukiwane zawody i praktyczne kursy, które dają realne perspektywy. Gotowy na krok w stronę lepszej przyszłości? Wejdź na pascal.edu.pl i sprawdź szczegóły. Pascal. Więcej niż szkoła.
26: I po reklamie.

Jego anioły i demony kończą nasz kolejny set w niedzielnym Max Party w RMF Max. A dzisiaj, słuchajcie, 16 sierpnia mamy Światowy Dzień Rollercoastera. No to my z Rapmixem zapewnimy wam taki muzyczny rollercoaster aż do północy. Teraz Lumix, za chwilę Robin Schulz z nowością Better Times.

0: To jeden z tych numerów, który robi robotę, naprawdę konkretną robotę i w słuchawkach, i na parkiecie. Shimza prosto z RPA z singlem Fire Fire. Tak domykamy godzinę 20, a po 21 odpalamy kolejne zmiksowane sztosy. Będzie m.in. ekipa Dub Dogs, to na pewno. Alex Warren wpadnie z nowym singlem Passenger. No i coś może od Armina Van Burena i Sophie Ellis Bextor. Domiksujemy do tego wszystkiego. Zostańcie koniecznie z nami. Tu niedzielne Max Party w RMF Max.
1: Reklama.
2: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
3: Nie wierzę!
4: 15 tysięcy złotych!
3: Gratulacje!
5: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak to zostanę.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Yeah.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120.
5: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115. KUKE 2115. New Problem, Reto i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Szukasz pomysłu na weekend albo wakacje? W aplikacji Śląskie znajdziesz wydarzenia, koncerty, festiwale, atrakcje i wakacyjne zniżki do ciekawych miejsc w województwie. Śląskie. Pobierz dziś, odkrywaj codziennie.
9: I po reklamie.

0: On chyba inaczej nie potrafi. Każdy jego kolejny singiel jest po prostu mega hitem. Alex Warren, Passenger, po 21 w RMF Max.
1: Od świtu do świtu.
0: No to lecimy dalej. Witamy się ponownie. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix w takim składzie, niezmienionym składzie do północy. Miksujemy wam same imprezowe bęgery. Zostańcie koniecznie z nami. RMF Max. A teraz zgodnie

0: niecierpliwością czekamy na jego kolejne koncertowe odwiedziny w naszym kraju. To Somber z singlem 12 to 12 zamyka nasz kolejny imprezowy set w Max Party, w niedzielnym Max Party. A propos jeszcze tego młodego Amerykanina, ostatnio zagrał na festiwalu Siget w Budapeszcie na Węgrzech. No i podobno rozniósł tam scenę. Widziałem parę relacji i naprawdę wow. Ma chłopak konkret energię. Także miejmy nadzieję, że jeżeli będzie planował bookingi na kolejny rok, to ciepło pomyśli o Polsce i wpadnie zagrać. A my za chwilę w kolejnym secie zagramy wam nówkę sztukę od Oskara Cymsa. Bądźcie blisko Maxa.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
6: 15 tysięcy złotych!
7: Ja nie mogę!
4: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: I po reklamie.

to kto zrobił głośniej ręka w górę? Poza kierowcami oczywiście. Suga Babes, Push the Button w RMF Max. Tak zamykamy nasz kolejny niedzielny set w Max Party. Z pozdrowieniami dla tych, co obecnie w trasie powrotnej z urlopów. No, niestety nie załapaliście się na tańsze paliwo, bo dopiero od jutra wraca pakiet CPN i do końca wakacji ma być taniej o nawet złotówkę na litrze. Chyba że ktoś jeszcze czeka z wyjazdem do północy, wtedy na stacjach benzynowych zadzieje się magia. A my do tej pory z Rafmixem fajnie wam pogramy, Alabama Ten, Moonlight i Fordo teraz w RMF Max.

0: Ale oni dobrze brzmią w duecie, to Fuka i Lipka w ramach projektu Enklawa z singlem Chcę Więcej. Tak, dojeżdżamy do godziny 22. No a jeśli wy chcecie więcej dobrego imprezowego bitu, to koniecznie zostańcie z nami. Po 22 wracamy z kolejną porcją.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: I po reklamie.

Łajdzior i jego ekipa po 22 w RMF Max. No wiemy, że weekend już powoli na finiszu, ale wakacje to nie ma większego znaczenia. Kto może, niech korzysta, niech bawi się i tańczy razem z nami do 24 w RMF Max. Max Party, Piotrek Świderski i DJ Raf Mix. Zapraszamy. No i gramy wam takie hity, że aż żal nie dać głośniej. The Sound Lovers Surrender teraz w RMF Max.

którzy kochają, drudzy nienawidzą, ale to nie zmienia faktu, że to obecnie najczęściej szazamowany numer w naszym kraju. Run, Run River, Angel Zebaumi, David Guetta, Alok i Stick Figure przed momentem. Tak właśnie zakończyliśmy nasz kolejny niedzielny imprezowy set w Max Party, a za moment kolejne petardy. Będzie m.in. coś od Eminema i Rihanny, a także nowy Gibbs z Igo. Zostańcie koniecznie.

nas w RMF Max znajdzie się dla każdego coś dobrego. Taylor Swift, Shake It Off przed momentem. Do północy właśnie miksujemy wasze ulubione numery. A teraz, żeby was jeszcze bardziej rozruszać, zagramy afrohausowe Sorry Papi od Topika i Becky G.

tegoroczne wakacje myślę, że w dużej mierze będą nam się kojarzyły właśnie z tym numerem Jugel Ultranade i My Angel Moving to the Sun w RMF Max jeszcze przed godziną 23, a po 23 takie hiciory jak m.in. Happiness is So Sad od Swedish House Mafia, które nagrali razem z Lika Lee. Jeśli jeszcze nie słyszeliście tego magicznego numeru, to obowiązkowo zostańcie blisko Maxa, a jeśli słyszeliście, to raczej was nie trzeba zachęcać do tego, żeby nigdzie się absolutnie nie przełączać. Tu RMF Max, tu niedzielne Max Party. Zaraz do was wracamy ze świeżą dawką dobrego bitu.

osobiście powoli traciłem nadzieję, że już nic w te wakacje od Swedish House Mafii nie usłyszymy, a tu proszę, taki numer i to chyba numer na miarę hitu lata, jak nie hitu tego roku. Happiness is so sad, Swedish House Mafia w RMF Max. I tak pięknie, klimatycznie witamy się już po 23, albo dopiero po 23, z pozdrowieniami dla tych, co od jutra oficjalnie rozpoczynają urlop. Piotrek Świderski i DJ Rafmix z wami do północy.

Specjalista takich właśnie letniaczków, bez których wakacje, no ciężko, żeby mogły się odbyć. Calvin Harris i My Way przed momentem w RMF Max. Myślę, że nie wszyscy wiedzą, że Calvin Harris na początku swojej muzycznej przygody nie tylko produkował bity, ale również śpiewał. I w tym właśnie numerze to sam Calvin Harris śpiewa. Taka zdolna bestia.

Wiktor Waligura, jego cztery pory roku w RMF Max, a nasza, tak przypuszczam przynajmniej, ulubiona pora roku, czyli lato, jeszcze trwa, jeszcze korzystajmy, póki możemy, nie narzekajmy na te upały, bo wiecie, za chwilę Kevin i zaspy po pas, dopiero będziemy narzekać, jak trzeba będzie odśnieżać. RMF Max. A tymczasem Dab Dogs, How Does It Feel w Max Party.

Pięknie zagrane i to w jakim fajnym remiksie. Eminem i Rihanna, Love the Way You Lie. Tak finiszujemy z niedzielnym wakacyjnym Max Party. Powoli witamy poniedziałek. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix. Wielkie dzięki za ostatnie 4 godziny. Fajnie, że byliście razem z nami. No i co? Słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się. Dobrej nocy. Cześć, hej!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.